0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Gubernator amerykańskiego stanu Kalifornia Gavin Newsom podpisał rozporządzenie, które ma być pierwszym krokiem do uregulowania ryzyk związanych z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Dokument przewiduje zebranie światowej sławy ekspertów, którzy w ciągu 2 miesięcy mają przygotować zarys przepisów wzmacniających bezpieczeństwo AI. Wśród rozważanych rozwiązań są wymogi tworzenia przez niezależne ciała planów bezpieczeństwa dla czołowych firm AI oraz opracowania przez nie wyłącznika dla najbardziej zaawansowanych modeli. Newsom zapowiedział przyspieszenie prac, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump sprzeciwia się spowalnianiu rozwoju i regulacjom, twierdząc, że firmy mogą regulować same siebie. Susza w Brazylii obniża poziom wody w rzekach Araguaia i Tocantins, utrudniając transport promowy na północy kraju. Kierowca ciężarówki, który regularnie przeprawia się tam promem, mówi, że czasem jednostka utknie i stoi bezczynnie, a sprowadzenie kolejnego promu do przewozu samochodów jest na rzece sporym kłopotem. W sierpniowym raporcie brazylijskiego rządu wskazano, że susza obejmuje zlewnie Araguaia i tereny nad Tocantins, a rozwijające się na Pacyfiku zjawisko El Niño może pogorszyć sytuację. W północnej części kraju kolejne miesiące mają być cieplejsze o nawet 3 stopnie Celsjusza i wyjątkowo suche, a na południu i południowym wschodzie Brazylii El Niño ma przynieść ulewy i ryzyko powodzi. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła, że w piątek w budynku Ministerstwa Sportu i Turystyki przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów. Resort poinformował, że prokuratura zwróciła się o wydanie dokumentacji związanej z dotacją na realizację zadania publicznego w ramach programu Wsparcia Turystyki 2025, Marka Polska. Pracownicy ministerstwa współpracują z przedstawicielami prokuratury i policji oraz wydają wymaganą dokumentację. Czynności mają związek ze śledztwem dotyczącym raportu Polaków Portret Własny i dwóch czynów. Wyłudzenia dotacji w wysokości prawie 180 tysięcy złotych oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy rozliczeniu dotacji. Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi, a piątkowy atak nastąpił zaledwie dobę po dużym rosyjskim uderzeniu na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne podały, że podczas nocnego ataku użyto także pocisków przeciwokrętowych i manewrujących oraz 157 dronów uderzeniowych. Ukraińska obrona powietrzna miała zneutralizować 124 z bezzałogowców. W ataku z 17 września w Kijowie poszkodowanych zostało 19 osób, w tym 2 dzieci. A uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, placówki oświatowe, budynki administracyjne, biura, stacje benzynowe, magazyny, samochody i linia kolejowa. Generał Alexus Grinkevich rozmawiał w piątek z urzędnikiem Pentagonu odpowiedzialnym za przegląd sił amerykańskich w Europie, a rozmowa była częścią 6-miesięcznego przeglądu, który ma zakończyć się pod koniec roku. Według wcześniejszych doniesień rozważane są scenariusze redukcji sił Stanów Zjednoczonych w Europie, w tym cięcie liczebności wojsk o 25 albo 40 tysięcy. A decyzje Pentagonu prawdopodobnie najmocniej dotkną sił w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. Część wojsk może zostać przeniesiona na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przegląd ma przygotować co najmniej 4 zestawy opcji dla Peta Hegseta, sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. W grę wchodzi też powstanie stałej bazy sił lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce, o czym w czwartek mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłem Warlubie a węzłem Nowe Marzy w kierunku Łodzi pożar samochodu osobowego może jeszcze powodować poważne utrudnienia. Do jutra do 9 w województwie śląskim na A1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle na odcinku między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa aż do poniedziałku do 19. Do jutra do 17 w województwie dolnośląskim na A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie prowadzone są prace remontowe nawierzchni na parkingu Piotrowice w kierunku Zgorzelca. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w rejonie robót. Do poniedziałku do 19 w województwie lubuskim na DK27 Brzarach koszone są pobocza, a miejscami zwężana jest jezdnia. Również na A2 przy drogowym przejściu granicznym w Świecku utrzymują się utrudnienia do piątku 25 września do 19. Do piątku 25 września do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwa wymiana słupów energetycznych. W tym miejscu kierowcy powinni spodziewać się spowolnienia ruchu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz zwrócił się do obywateli o bezpośrednie wsparcie armii i służb przed październikowymi wyborami. Łotwa wprowadza bezprecedensowe środki bezpieczeństwa w obawie przed rosyjskim sabotażem i prowokacjami. Działania mają wzmocnić ochronę kraju w okresie poprzedzającym głosowanie. Siły Stanów Zjednoczonych były bliskie decyzji o zajęciu chińskiego statku podejrzanego o przewożenie komponentu irańskiego programu jądrowego. Operację odwołano, gdy odkryto, że podejrzenia opierały się na fałszywych informacjach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. CNN podaje, że do zajęcia nie doszło właśnie z powodu weryfikacji tych danych. Generał Roman Polko ocenił w TVN24, że polski system ostrzegania ludności przed atakiem z powietrza działa źle i wymaga przyspieszenia prac nad nowym rozwiązaniem. Mówił o alertach RCB i syrenach alarmowych uruchamianych w powiatach na wschodzie po ostatnich atakach rosyjskich dronów przy granicy z Polską. A także wskazał, że w czasie zagrożenia szkoły i firmy powinny być zamknięte. Jako wzór podał ukraińską aplikację, która wcześniej wysyła ostrzeżenia, pokazuje kierunek zagrożenia i daje konkretne instrukcje, w tym wskazanie schronu. Generał Polko dodał, że jeśli Polska i Stany Zjednoczone wykażą dobrą wolę, pierwsi żołnierze w ramach stałej misji Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce mogliby pojawić się w ciągu roku. Rosyjskie elity, w tym urzędnicy Kremla i pracownicy wojskowych komisji uzupełnień, mają w pośpiechu przenosić majątek poza Rosję i otwierać rachunki w zagranicznych bankach z obawy przed poborem po wyborach. W Rosji rozpoczęły się wybory do Dumy Państwowej, a Bloomberg podaje, że władze przygotowują się do zrekrutowania kolejnych 300 tysięcy żołnierzy do końca 2026 roku. Europejscy urzędnicy zaznaczają jednak, że Władimir Putin nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie mobilizacji. Nowy system elektronicznych wezwań może umożliwić stopniowe ograniczanie możliwości opuszczenia kraju i nakładanie kolejnych restrykcji po 20 dniach od niestawienia się. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni. W niedzielę żółte alarmy meteorologiczne mogą obowiązywać w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. W poniedziałek zagrożenie ma stanowić silny wiatr w północnych powiatach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość utrudnień w ruchu drogowym i organizacji imprez plenerowych oraz ryzyko strat materialnych. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Choć trzydniowe głosowanie do rosyjskiej Dumy dopiero się rozpoczęło, to najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń. Zaledwie 30,8% obywateli wierzy w uczciwy przebieg wyborów. Z zebranych danych wyłaniają się ciekawe wnioski m.in. na temat działalności parlamentu. W piątkowym losowaniu Eurojackpot 18 września padły liczby 4, 25, 30, 32, 33 oraz 4 i 5, ale żadnemu z graczy nie udało się trafić wszystkich. Kumulacja rośnie do 300 milionów złotych i będzie do wygrania w najbliższym losowaniu we wtorek, 22 września. Najwyższe wygrane drugiego stopnia padły w Hiszpanii, Czechach i Słowacji, a do zwycięzców trafi po 703,562,40 euro. W Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia, po 18 668 zł dla 37 zwycięzców. Na Morzu Północnym Duńczycy uruchomili pierwszą w Unii Europejskiej wielkoskalową instalację do magazynowania dwutlenku węgla. CO2 będzie trafiał do szczelin skalnych 2 km pod dnem morza, w miejscu opróżnionego złoża ropy naftowej pod nieczynną platformą wiertniczą Niniwest, około 250 km na zachód od wybrzeża Danii. Firma Ineos EP początkowo ma wpompowywać 400 tysięcy ton CO2 rocznie, a docelowo do 8 milionów ton każdego roku. Dwutlenek węgla ma pochodzić z wychwyconych emisji z duńskich biogazowni na obornik, a gaz będzie dowożony do terminalu w Esbjerg cysternami. Unia Europejska planuje do 2030 roku wychwytywać i składować 50 milionów ton dwutlenku węgla rocznie, a do 2040 roku zwiększyć ten wolumen do 280 milionów ton. Sąd rejonowy Katowice Wschód nie zgodził się na areszt dla Wojciecha Króla, który późnym wieczorem opuścił siedzibę sądu. Prokuratura Europejska i prokurator Agnieszka Marcinczyk twierdziły, że za zatrzymaniem i aresztowaniem przemawia obawa matactwa oraz groźba surowej kary. A Król jest podejrzany o korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sejm w czwartek uchylił mu immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie, a poseł został potem zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. Wojciech Król odrzuca zarzuty, a jego pełnomocniczka Marta Smołka powiedziała, że sąd uznał areszt za środek nadmiarowy i niezasadny. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz ocenił w Polsat News, że Trybunał Konstytucyjny jest dziś wydmuszką polityczną pod kontrolą PiS, a państwo powinno odbudować prawdziwy Trybunał. Dodał, że być może konieczne będzie skuteczne umożliwienie wejścia sędziów do budynku TK. W piątek przed siedzibą Trybunału odbyła się manifestacja z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości, związana ze sporem o skład i funkcjonowanie tej instytucji. Przemysław Czarnek mówił do zebranych, że bronią Trybunału, a jeśli rządzący wejdą do niego siłowo, prezydent Karol Nawrocki może zorganizować dla prawowitych sędziów inną siedzibę. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Cztery godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odniósł się w piątek do ostrzeżeń przed możliwymi rosyjskimi atakami hybrydowymi na Polskę oraz do obaw polskich polityków, że Moskwa może zaatakować sojuszników Ukrainy. Materiał nie podaje treści jego wypowiedzi ani dalszych szczegółów reakcji. Minister przekazał, że rozmowy z technologicznym partnerem przy projekcie w Jaworznie są finalizowane, a podpisanie umowy jest planowane jesienią. W ramach przedsięwzięcia Electromobility Poland i Foxconn mają stworzyć hub przemysłowo-technologiczny, w którym mają powstawać 3 średniej wielkości modele SUV UV. A osobna fabryka półprzewodników ma zostać zlokalizowana na Dolnym Śląsku. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły, a pierwsze elektryczne auto produkowane w Polsce ma opuścić linię montażową w 2029 roku. Docelowa zdolność zakładu ma wynieść 450 tysięcy samochodów rocznie, a projekt ma otrzymać 4 miliardy 500 milionów złotych finansowania dłużnego z Krajowego Planu Odbudowy. W Stanach Zjednoczonych 590 miliarderów nie zmieściło się w tym roku na liście 400 najzamożniejszych mieszkańców kraju. Bo minimalny majątek potrzebny do wejścia do rankingu wyniósł 4,4 miliarda dolarów. 20 najbogatszych Amerykanów odpowiada za 50% całego majątku osób z tego zestawienia, a w pierwszej dziesiątce nie zmieniły się nazwiska. Piąty rok z rzędu na czele listy jest Elon Musk, którego majątek szacowany jest obecnie na około 900 miliardów dolarów. A za nim plasują się Jeff Bezos, Larry Page, Michael Dell, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Jensen Huang, Steve Ballmer i Warren Buffett. Profesor Paul Krugman ocenił, że tak duże pieniądze i wpływy miliarderów zagrażają demokracji, a David Lay Williams wskazał, że majątek Muska jest równy 3% produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych. Hiszpańskie służby przeprowadziły w piątek operację przeniesienia tysięcy migrantów z plaż w Ceucie do tymczasowych budynków mieszkalnych w porcie. W pewnym momencie doszło do przepychanek, a policja użyła pałek i gumowych kul, by opanować sytuację. W Ceucie ma przebywać obecnie 10 tysięcy migrantów, a na plażach i chodnikach nadal zostało 4 tysiące osób. Tymczasowe budynki mieszkalne mają miejsca dla 1700 osób, więc część migrantów wciąż śpi w prowizorycznych obozach. Andrzej Sadowy, mer Lwowa, znalazł w służbowym aucie urządzenie przypominające podsłuch i przekazał sprawę organom ścigania. Na nagraniu opublikowanym w piątek mówił, że w sprzęcie była antena i karta SIM, a także różne układy i przewody. Dodał, że urządzenie odkryto po tym, jak 2 razy w ciągu ostatniego miesiąca rozładował mu się akumulator za wcześnie i zwrócił uwagę na podejrzane stukanie w aucie. Sadowy przypomniał też, że 17 września 2025 roku podobny sprzęt znaleziono w jego gabinecie, a tamta sprawa nadal nie doczekała się konkretnej informacji ze strony śledczych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę.

0: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Większość Polaków nie widzi Szymona Hołowni w rządzie, wynika z sondażu SW Research dla Onetu. Badanie pokazuje, że taki scenariusz nie ma poparcia wśród ankietowanych. Materiał nie podaje dodatkowych szczegółów dotyczących dalszych kroków ani terminu ewentualnych decyzji. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zgodził się na sprzedaż Ukrainie pakietu wsparcia obrony powietrznej wartego 2 miliardy 680 milionów dolarów. W skład pakietu wejdą nowoczesne rakiety, mobilne wyrzutnie i radary przeciwdronowe. Zgoda otwiera drogę do przekazania sprzętu, który ma wzmocnić ukraińską obronę powietrzną. Myślenicy policjanci otrzymali zgłoszenie od 45-letniej mieszkanki Sieprawia, że pod jej dom przybył jej były partner, 47-latek, który wszczynał awanturę i groził jej. Według ustaleń na miejscu mężczyzna miał oddać do kobiety przynajmniej jeden strzał z broni, prawdopodobnie czarnoprochowej, a następnie postrzelić się w rejonie posesji. Życia mężczyzny, mimo reanimacji, nie udało się uratować. 45-letnia kobieta trafiła do szpitala, a jej życie nie jest zagrożone. W Rosji rozpoczęły się w piątek wybory do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, które potrwają do niedzieli. To pierwsze parlamentarne głosowanie w Rosji od początku inwazji na Ukrainę, a większość kandydatów sprzeciwiających się wojnie nie została dopuszczona do udziału. Sąd Najwyższy uniemożliwił start partii Jabłoko, a w Moskwie, Petersburgu i innych miastach obserwatorom tej partii odmówiono wstępu do lokali wyborczych. Soczy lokale trzeba było tymczasowo zamknąć z powodu ostrzeżenia o ataku dronów. Głosowanie odbywa się też na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy, które Ukraina i Unia Europejska uznają za nielegalne. Rosyjska bomba lotnicza uderzyła w blok mieszkalny w Sumach, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że zginęły co najmniej dwie osoby. Cztery osoby, w tym dziecko, zostały wydobyte spod gruzów, a pod zawaloną częścią budynku mogą wciąż znajdować się ludzie. Ratownicy prowadzą akcję wydobywczą i gaszą pożary. Zełenski poinformował też o ataku na klinikę w Pawłoradzie i infrastrukturę logistyczną w obwodzie kijowskim oraz zapowiedział kolejne działania i operacje dalekiego zasięgu. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie kujawsko-pomorskim na jeden między węzłem Warlubie a węzłem Nowe Marzy w kierunku Łodzi doszło do pożaru samochodu osobowego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Również do 9 rano w województwie śląskim na jeden między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do poniedziałku do 19.00 na odcinku od węzła Gliwice Wschód do węzła Zabrze Północ w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Do 17.00 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie prowadzone są prace remontowe nawierzchni. W tym samym czasie na parkingu Piotrowice w kierunku Zgorzelca trwają roboty zaplanowane na 18 i 19 września 2026 roku. Do poniedziałku do 19.00 w województwie lubuskim w Żarach na DK27 koszone są pobocza, a miejscami jezdnia jest zwężona. Równocześnie na A2 przy drogowym przejściu granicznym Świecko obowiązują ograniczenia na odcinku granicznym. Do piątku do 18.00 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwa wymiana słupów energetycznych. W tej okolicy kierowcy muszą uważać na roboty przy drodze. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zdecydował o piekielnych sankcjach na Rosję i przyszłości Grenlandii, a Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zatwierdził $2,680 milionów na obronę powietrzną Ukrainy. Tajemnicze drony sparaliżowały lotnisko w Luksemburgu. Katowicki sąd odrzucił wniosek o areszt posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o zawarciu umowy z Danią i Grenlandią, która ma dać Stanom Zjednoczonym stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie obecności wojskowej na wyspie i podkreślił, że porozumienie ma być bezterminowe oraz nie wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Stanów Zjednoczonych. Premier Danii Mette Frederiksen zapowiedziała podpisanie umowy w przyszłym tygodniu podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, a potem dokument ma przejść procedury parlamentarne. Premier Grenlandii Jens Fredrik Nielsen powiedział, że porozumienie wzmacnia bezpieczeństwo Grenlandii, Królestwa Danii, Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Zachodniego. Szlachetna paczka opisała historię pana Marka, samotnego seniora żyjącego w jednym pomieszczeniu bez kuchni, łazienki i bieżącej wody, który po opłaceniu rachunków ma 560 zł na cały miesiąc. Wolontariuszki ustaliły jego potrzeby, a podczas rozmowy okazało się, że największym problemem jest nie tylko brak podstawowych rzeczy, ale też samotność. W grudniowy weekend cudów otrzymał paczki od darczyńcy, w tym zegarek, elektryczny koc, zestaw garnków i nową lodówkę. Po otwarciu prezentu senior rozpłakał się, a darczyńcę nazwał przyjacielem. Od 1 października 2026 roku wzrośnie próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 1209 zł netto do 1665 zł. Maksymalny łączny dochód trzyosobowej rodziny wzrośnie z 3627 zł do 4995 zł, co ma objąć wsparciem więcej rodzin. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do pobierania alimentów od rodzica, jeśli egzekucja zasądzona przez sąd okazała się bezskuteczna. A wysokość wsparcia odpowiada kwocie przyznanych alimentów i nie może przekroczyć 1000 zł miesięcznie. Prawo do świadczeń ustalane jest na okres od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego, a wypłata może trwać do pełnoletności, do 25 roku życia przy kontynuowaniu nauki albo bezterminowo w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zatwierdził potencjalną sprzedaż 48 myśliwców F-35 Lightning i Arabii Saudyjskiej, ale kontrakt musi jeszcze przejść przez Kongres. Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, pierwsze maszyny mogą trafić do Riyadu za około 5 lat. Izrael, który jest jedynym państwem na Bliskim Wschodzie dysponującym tymi myśliwcami, zamierza w odpowiedzi zabiegać o dostęp do systemów, których Stany Zjednoczone dotąd nie chciały mu sprzedać. W tym amunicji do niszczenia bunkrów, autonomicznych systemów uderzeniowych i rojów dronów. Tel Awiw chce też uczestniczyć w rozwoju i produkcji utajnionych technologii wojskowych, broni kosmicznej oraz uzyskać wsparcie przy rozwoju pocisków przechwytujących dla systemów AROW-4 i AROW-5. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Od niedzieli do Polski dotrą fronty atmosferyczne, które przyniosą silne opady deszczu, a lokalnie także burze i porywisty wiatr. Najwięcej deszczu spadnie punktowo na północy i południu kraju, gdzie w ciągu kilku dni może to być nawet 50 mm wody. To tyle, ile mniej więcej pojawia się przez cały wrzesień. Studenci w Meksyku wyszli na ulicę po zabójstwie 21-letniej studentki z Hiszpanii, Claudita Toronte Aguilery, która przyjechała tam na wymianę. Prokuratura kwalifikuje sprawę jako kobietobójstwo, czyli osobną kategorię przestępstw w tym kraju. To już czwarte zabójstwo kobiety na tym samym uniwersytecie w stanie Morelos w ciągu kilku miesięcy. Protesty mają zwrócić uwagę na przemoc wobec kobiet, która pozostaje tam poważnym problemem. Około 6:35 w tunelu w Skomielnej Białej na Zakopiance doszło do pożaru samochodu osobowego w nawie prowadzącej w kierunku Zakopanego. Nikomu nic się nie stało. Droga w kierunku Tatr została zamknięta, a na miejscu akcję prowadzą strażacy. Utrudnienia mogą potrwać do 8:30. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił w piątek, że paliwa na stacjach nie zabraknie, a Orlen ma obecnie zabezpieczone dostawy ropy z wielu kierunków. Koncern w sierpniu zakontraktował 1/4 swoich potrzeb w Norwegii, a w ostatnich dniach podpisał 16 dodatkowych umów na dostawy ropy do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. A nowe przepisy mają obowiązywać od marca 2026 do marca 2027 roku. Szacowane wpływy mają sfinansować rządowy pakiet osłonowy ceny paliwa niżej, a prezydent skierował do Sejmu własny projekt nowelizacji przepisów o zapasach ropy, produktów naftowych i gazu ziemnego. Sieprawił w powiecie myślenickim 47-letni mężczyzna postrzelił 45-letnią byłą partnerkę, a następnie odebrał sobie życie. Do zdarzenia doszło w piątek po 18 po zgłoszeniu kobiety, że były partner przyszedł do niej i groził jej. Ranna 45-latka trafiła do szpitala, była przytomna i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczała miejsce zdarzenia i wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie kierowcy muszą liczyć się z pracami remontowymi nawierzchni na parkingu Piotrowice w kierunku Zgorzelca. Do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w stronę Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do poniedziałku do 19 na odcinku od węzła Gliwice Wschód do węzła Zabrze Północ w kierunku Łodzi obowiązuje ruch jednym pasem. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwają prace przy wymianie słupów energetycznych. Kierowcy powinni zachować ostrożność i spodziewać się spowolnienia ruchu. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 w drogowym przejściu granicznym Świecko występują utrudnienia na odcinku granicznym. Również na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą ruch jest ograniczony na tym samym kierunku. Do soboty 26 września do 17 w województwie podkarpackim u Hercach Mineralnych zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy na DW895 przy skrzyżowaniu z DK84. W tej okolicy kierowcy muszą korzystać z objazdów. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Tusk ostrzega, że najbliższe miesiące mogą być najtrudniejszym okresem wojny, a Kreml szykuje Ukrainie wyjątkowo trudną zimę. Na celowniku rosyjskich działań są elektrownie, kolej, magazyny i zakłady przemysłowe, a rosyjska armia przygotowuje się do zwiększenia presji na froncie. W materiale pojawia się też pytanie o to, czy Rosja spróbuje tej zimy sparaliżować ukraińską energetykę i gospodarkę oraz czy ataki i prowokacje mogą zwiększyć presję na Polskę i inne państwa. Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Donalda Trumpa w sprawie sankcji na Rosję, nazywanych przez niego piekielnymi. Ukraiński prezydent podziękował przywódcy Stanów Zjednoczonych oraz wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy. Zełenski napisał, że najlepszą nagrodą dla osób pomagających wywierać presję na Rosję będzie pokój. Dodał też, że pokój osiąga się dzięki sile. Naukowcy z niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych przeanalizowali nawyki żywieniowe około 7500 dorosłych i potwierdzili, że zdrowe odżywianie wiąże się z wolniejszym starzeniem biologicznym. Badanie objęło 10 diet, m.in. śródziemnomorską, nordycką, roślinną i DAS, a wszystkie były powiązane z wolniejszym starzeniem się organizmu mierzonego zmianami w DNA. Autorzy podkreślają, że nie ma jednej uniwersalnej diety najlepszej dla wszystkich, bo różne wzorce żywieniowe dają podobny efekt, choć w różnym stopniu. Wyniki mają pomóc w opracowywaniu precyzyjnych zaleceń zdrowotnych i dalszych badań nad interwencjami żywieniowymi. W Łodzi od 5 do 30 października turyści będą mogli wejść do podziemnych zbiorników wody pitnej na Wzgórzu Stokowskim, które na co dzień są częścią miejskiego systemu wodociągowego. W sumie 6240 osób zobaczy wnętrza obiektu nazywanego podziemną katedrą, udostępnianego tylko podczas okresowego opróżniania związanego z konserwacją i przeglądami technicznymi. Zbiorniki zaprojektował na początku XX wieku angielski inżynier Sir William Herlane Lindley, a pierwsze dwa powstały w latach 1934 do 1937. Kolejne dwa w latach 1949 do 1953. Każdy z nich ma 60x60 metrów, a w razie awarii wszystkich miejskich ujęć zapasy wody mogłyby zaopatrzyć mieszkańców Łodzi na 24 godziny. Gąska sosnowa, czyli Matsutake, została odnaleziona w 2021 roku w okolicach Gdańska oraz w gminie Zawoja na południu kraju. Choć pierwsze doniesienia o jej występowaniu na ziemiach polskich pochodzą z 1921 roku. Przez dziesięciolecia uznawano ją za gatunek wymarły, a dziś należy do najdroższych grzybów świata, ustępując jedynie białej trufli. W Japonii cena Matsutake może sięgnąć nawet 2000 euro za kilogram świeżych okazów, a grzyb wyróżnia się cynamonowym zapachem, który nie zanika po gotowaniu ani smażeniu. W Polsce można go zbierać na własny użytek, ale nie wolno wprowadzać go do obrotu handlowego. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Agencja Moody S obniżyła rating Polski do A3 z poziomu A2, jednocześnie podnosząc perspektywę z negatywnej na stabilną. Minister finansów Andrzej Domański ocenił tę decyzję jako poważną, ale bez powodu do niepokoju, i zapowiedział dalsze działania na rzecz wzmocnienia finansów publicznych. Resort finansów wskazał, że Moody S wiąże obniżkę z oczekiwaniami trwałego pogorszenia siły fiskalnej Polski, wysokimi deficytami i rosnącym długiem publicznym. Prezydencki minister Marcin Przydacz uznał z kolei, że decyzja agencji jest skutkiem niewłaściwej polityki fiskalnej i gospodarczej rządu. Europejscy przywódcy obawiają się, że po ostatnich wyborach do Dumy Państwowej rosyjski prezydent zmobilizuje więcej żołnierzy i eskaluje wojnę przeciwko Ukrainie. W prywatnych rozmowach europejscy urzędnicy do spraw obrony i bezpieczeństwa mówią też o obawach przed bardziej skoordynowaną kampanią działań przeciwko terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wskazują przy tym na przypadki tzw. ukrytej mobilizacji oraz dodatkowe wysiłki mające zwiększyć rekrutację na podstawie umów. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. A polskie myśliwce zostały poderwane po atakach Rosji na terytorium Ukrainy. Uruchomiono też naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego, które osiągnęły stan gotowości. Wojsko podało, że działania mają charakter prewencyjny i służą zabezpieczeniu oraz ochronie przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. W piątek podobne działania doprowadziły do czasowego wstrzymania operacji lotniczych na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. W północnej Europie zapowiadają się niespokojne dni w pogodzie, a szczególnie narażona na długotrwałe, obfite opady deszczu będzie Norwegia. Lokalnie deszcz może być na tyle intensywny, że dojdzie do podtopień i wezbrań na rzekach. Aura może się tam nie uspokoić, co najmniej do końca miesiąca. Port lotniczy imienia króla Fahda pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni, a teraz rusza jego rozbudowa. Plan rozwoju przedstawiono w lipcu 2025 roku. Obejmuje 77 projektów o łącznej wartości 1 miliard 600 milionów riali, a we wrześniu 2026 roku spółka Dammam Airports podpisała umowę projektową z firmą WSB. Po rozbudowie port ma obsługiwać ponad 19 milionów 300 tysięcy pasażerów rocznie do 2030 roku, a w kolejnych etapach nawet 32 miliony. Teren lotniska zajmuje około 780 km kawu, z czego obecnie zabudowana jest tylko niewielka część, około 37 km kawu. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: The Big Rock.
1: The Big Rock. Keeping the music alive.
0: Bon Jovi. She's a little runaway. Lenny Kravitz.
2: Radio DHT, this is Johnny J. I'm the host of The Big Rock, and you can join me as we rock the 70s, 80s, and 90s. Keeping the music alive, it's The Big Rock right here. Tuesday nights, 8 until midnight on Radio DHT.
1: Rock.
3: The Big Rock.
1: The Big Rock.
3: The Big Rock.
1: Everything that rocks.
3: Rocks.
4: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł taką

skromniutko, ot na własną miarkę. Majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, pruj do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś,

róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cię gna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krzyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi.

swoje, bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, może to coś da.

suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa, róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, kładźmy zbroje pełne wgięć. Róbmy swoje, wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu, bo bez

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki powiedział, że pisemny raport, który Donald Tusk miał otrzymać od szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej, nie istnieje. Dodał, że nie ma takiej kartki papieru, za informacja została przekazana ustnie. W ten sposób odniósł się do zarzutów o kłamstwo wobec Donalda Tuska. Google poinformowało, że w maju podczas testów model Gemini uzyskał nieautoryzowany dostęp do 3 zewnętrznych systemów, odgadując dane logowania albo korzystając z informacji znalezionych w publicznym repozytorium. Według wiceprezes Google do spraw inżynierii bezpieczeństwa Heather Atkins, sztuczna inteligencja była przekonana, że działa w środowisku testowym, a po uzyskaniu dostępu sama przerwała działania i nie wyrządziła szkód. Firma podaje, że o incydencie dowiedziała się dopiero w lipcu, po analizie przeprowadzonej przez firmę Irregular, która testowała bezpieczeństwo Gemini. Po wykryciu nieprawidłowości Google przeprowadziło własne śledztwo, poinformowało właścicieli zaatakowanych stron oraz odpowiednie służby federalne. Kofeina zawarta w kawie może zaburzać wchłanianie wielu leków, nasilać ich skutki uboczne albo zmieniać skuteczność terapii. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy lekach na przeziębienie i grypę z pseudoefedryną, lekach na ADHD i astmę, a także przy niektórych lekach przeciwdepresyjnych i przeciwbólowych. Lewotyroksyna stosowana w leczeniu niedoczynności tarczycy może wchłaniać się nawet o 50% słabiej, jeśli kawa zostanie wypita zbyt wcześnie po zażyciu leku. Przy bisfosfonianach na osteoporozę zaleca się odczekać co najmniej 30 minut przed sięgnięciem po kawę, a w razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie żyje Sandro Mazzola, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Przez całą 17-letnią karierę występował w Interze, w którym rozegrał 565 spotkań w Serie A i strzelił 158 bramek. Z Nerazzurri czterokrotnie zdobył Mistrzostwo Włoch i 2 razy wygrał Puchar Europy, a w 1964 roku zdobył 2 gole w finale z Realem Madryt wygranym 3-1. W 1968 roku sięgnął z reprezentacją Włoch po Mistrzostwo Europy, a 2 lata później dotarł z nią do finału Mistrzostw Świata w Meksyku. Po nocnej naprawie na linii kolejowej nr 3 na odcinku Toporów - Świebodzin w województwie lubuskim przywrócono ruch pociągów. Utrudnienia były spowodowane uszkodzeniem sieci trakcyjnej oraz pantografów pociągu relacji Warszawa Wschodnia - Frankfurt, a do wstrzymania ruchu doszło w piątek wieczorem. W czasie awarii pociągi dalekobieżne kierowano objazdami przez sąsiednie linie kolejowe, a dla pasażerów pociągów regionalnych uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Na miejscu pracowały służby techniczne PKP Polskie Linie Kolejowe oraz przewoźnika, które usuwały skutki awarii. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kardiolożka dr Shrila Banerjee wskazuje 5 sygnałów ostrzegawczych chorób serca, które u kobiet bywają mylone ze stresem albo niestrawnością. Chodzi m.in. o ból promieniujący w dół obu ramion, szczególnie lewego, oraz dolegliwości nasilające się po wysiłku, na przykład podczas wchodzenia po schodach. Lekarka radzi zgłosić się do lekarza, jeśli zgaga lub niestrawność pojawiają się w nieoczekiwanych momentach, na przykład w środku nocy, albo nie mają związku z jedzeniem. Zwraca też uwagę, że uderzenia gorąca i wpływ menopauzy na ciśnienie krwi mogą oznaczać rosnące ryzyko sercowo-naczyniowe, dlatego warto zbadać ciśnienie, poziom cholesterolu i omówić hormonalną terapię zastępczą. Od poniedziałku do piątku w Polsce ma się zaznaczyć wyraźne ochłodzenie, a intensywne opady deszczu mają być jedną z oznak załamania pogody. W dzień temperatura może utrzymywać się niewiele powyżej 10 stopni Celsjusza, a nocami pojawią się przygruntowe przymrozki. Kulminacja zimna ma przypaść w tym tygodniu. Brytyjskie obiekty wojskowe znalazły się na celowniku dronów, a liczba wykrytych incydentów została opisana jako rekordowa. Wiceminister obrony Louise Sandfer-Jones zapowiedziała, że w lutym 2026 roku wprowadzono nowe strefy przestrzeni powietrznej o ograniczonym dostępie nad 44 strategicznymi obiektami wojskowymi, a jesienią kolejne 160 obiektów ma zostać objętych podobnymi restrykcjami. Tobias Elwood, były wiceminister obrony i kapitan armii, ocenia, że za większością takich działań stoją wrogie podmioty działające w imieniu Rosji lub Iranu. Rosja wezwała Harde de Affaires z Wielkiej Brytanii, protestując przeciwko brytyjskim dostawom dronów i uzbrojenia na Ukrainę. A Moskwa ostrzegła, że brytyjskie obiekty wojskowe na Ukrainie mogą stać się uzasadnionymi celami. Pelikan brunatny pojawił się przed budynkiem placówki amerykańskiej administracji oceanicznej i atmosferycznej w Panama City na Florydzie, stukając dziobem w drzwi. Ptaka uwolniono z mocnej żyłki wędkarskiej, wyjęto mu z prawego skrzydła haczyk i usunięto kolce kaktusa z lewej łapki. Cała akcja trwała 10 minut, po czym pelikana wypuszczono, a on odleciał. W sobotę rano w Polsce poderwane zostało lotnictwo wojskowe w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. A generał Mieczysław Bieniek ocenił, że Rosja eskaluje ataki na zachodnią Ukrainę i prowokacje wobec państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wymienił działania w cyberprzestrzeni, próby destabilizacji systemów energetycznych, wtargnięcia do przestrzeni powietrznej, niszczenie kabli i działania floty cieni. Wskazując też na dezinformację i wpływanie na świadomość społeczną. Według generała Polska musi utrzymywać systemy przeciwlotnicze i lotnictwo w stanie gotowości bojowej, a państwo, siły zbrojne i służby mają podejmować starania, by zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć napięcie. Bieniek podkreślił też, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia polska klasa polityczna powinna zachować jednomyślność w sprawach bezpieczeństwa i wspierać Ukrainę, która jego zdaniem broni także Europy. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin oznajmił, że niektórzy europejscy przywódcy otwarcie deklarują przygotowania do wojny z Rosją. Dodał, że wykorzystują sytuację w Ukrainie i samych Ukraińców do podsycania konfliktu. Wcześniej media podały, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach TZW, koalicji antybalistycznej. Samorządy zakończyły zbieranie wniosków o bon ciepłowniczy 2026 i teraz je rozpatrują. Wsparcie wyniesie 1000 zł, 2000 zł albo 3500 zł, zależnie od ceny ciepła pod konkretnym adresem. Najwyższy bon przysługuje przy cenie powyżej 230 zł za gigajoule netto. A niższe progi to powyżej 200 zł do 230 zł i powyżej 170 zł do 200 zł za gigajoule netto. Po zakończeniu rozpatrywania wniosków okaże się, kto dostanie wsparcie, a kto nie otrzyma żadnej kwoty. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zakazał mediom Politico, CNN i MSNBC wysyłania dziennikarzy do Białego Domu. Informację podał w poście opublikowanym na Truth Social. Politico wydało oświadczenie, w którym zapowiedziało, że będzie nadal rzetelnie relacjonować działania obecnego Białego Domu oraz przyszłych administracji. Grzegorz Braun i kandydat jego partii na prezydenta Krakowa Michał Klimek usunęli znak oznaczający strefę czystego transportu w Krakowie. W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia, a internauci zwracali uwagę na sposób zamontowania znaku. Policja poinformowała, że nie był to element infrastruktury drogowej. Chiński przemysł stoczniowy zdobył 82% światowego udziału i zapewnił sobie zamówienia na najbliższe 7 lat. Za wzrostem popytu stoją napięcia geopolityczne, wojna na Bliskim Wschodzie i paraliż szlaku przez cieśninę Ormus, które zmusiły azjatyckie kraje do szukania dłuższych tras morskich. Największy państwowy koncern China State Shipbuilding Corp. podwoił liczbę nowych kontraktów do 22 450 000 DWT, a prywatny Hengli Heavy Industries zabezpieczył budowę 207 jednostek. Ekspansja Chin jest wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych, których zdolności produkcyjne stanowią 0,5% potencjału Chin. A temat dominacji morskiej ma być jednym z głównych punktów rozmów Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio_dht.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Spór o budżet na 2027 rok. Inflacja przyspiesza. Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole. Ile kosztuje studiowanie? Jest już raport Portfel Studenta 2026. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile wynosi obecnie referencyjna stopa NBP. Poprawna odpowiedź to 3,75%, a najszybciej nadesłał ją pan Adam Michalski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Spór o budżet 2027. Rada Fiskalna w swojej opinii do projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej uznała, że projekt utrwala trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych, a rząd nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych do ograniczenia deficytu. Zdaniem Rady ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny progu 55% w relacji do PKB jest w roku 2027 bardzo wysokie. Przypomnijmy, że planowany deficyt ma wynieść prawie 283 miliardy złotych, dochody 695, a wydatki ponad 977 miliardów złotych. Wśród priorytetów znalazły się wydatki na obronność, ochronę zdrowia, infrastrukturę oraz programy socjalne. Ministerstwo Finansów zakwestionowało tę opinię. W sierpniu Narodowy Bank Polski dokupił 8 ton złota i ma go już w sumie 648 ton. Jak poinformował prezes NBP, zakupy złota stabilizują polską walutę i zwiększają wiarygodność naszej gospodarki. A jeśli chodzi o stopy procentowe, to zdaniem Adama Glapińskiego będą one stabilne do połowy przyszłego roku. Obniżka stóp w najbliższych miesiącach jest nierealna.
2: Nie pytajcie Państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależą od Rady. No ale tak sądząc z tonacji wypowiedzi, z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
1: Powodem rezygnacji z obniżek stóp jest inflacja. Inflacja jeszcze przyspieszyła. Jak podał GUS, w sierpniu liczona rok do roku wyniosła 3,4%, a jeszcze w lipcu wynosiła 3%. Za wzrost inflacji odpowiadają przede wszystkim rosnące ceny paliw, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
3: W porównaniu do poprzedniego roku są one już wyższe o ponad 24%, no a ostatnio w takim tempie paliwa drożały na początku 2023 roku. Dobrą informacją jest to, że poza paliwami na dziś nie obserwujemy, by w innych kategoriach koszyka inflacyjnego narastała presja inflacyjna. Wyjątkowo korzystnie kształtują się ceny żywności, które rok do roku są nawet nieznacznie niższe.
1: Zdaniem ekonomistki w najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła. Szczyt na poziomie 4% osiągnie na przełomie tego i przyszłego roku. O ponad 7% wzrósł ruch turystyczny w Polsce w pierwszym półroczu. Jak podał GUS, po naszym kraju podróżowało ponad 20 milionów turystów, a jeśli weźmiemy pod uwagę turystów jednodniowych, to ta liczba wzrasta do ponad 67 milionów. PKB w turystyce rośnie dziś szybciej niż PKB w całej gospodarce. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Banki nie powinny naliczać oprocentowania od pozaodsetkowych kosztów udzielenia kredytu konsumenckiego oraz zwrócić klientom odsetki, które pobrały po wyroku TSUE, ocenił Związek Banków Polskich. Prezes ZBP Tadeusz Białek przypomina, co w kwietniu orzekł Trybunał.
2: Kredytowanie kosztów kredytu jest jak najbardziej dopuszczalne. Dopuszczalne jest również, aby bank pobrał rekompensatę z tytułu kredytowanych kosztów, natomiast wskazał na inny model. Nie model pobierania odsetek od kredytowanych kosztów, ale model odpowiednio zwiększonego oprocentowania bazowego. W związku z tym w nowych umowach w naszej ocenie nie powinny być już naliczane odsetki od kredytowanych kosztów.
0: Zwrotu pobranych odsetek w umowach aktywnych oczekuje także rzecznik finansowy, który jednocześnie docenił proaktywne podejście Związku Banków Polskich. Ostateczną decyzję każdy bank podejmuje jednak samodzielnie. Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole. Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych Związek Banków Polskich, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB Bank, Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Warszawski Instytut Bankowości podpisali list intencyjny Bank Spółdzielczy Partner Spółdzielni Uczniowskiej. Porozumienie ma za zadanie wspieranie przedsiębiorczości, edukacji finansowej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez rozwój spółdzielni uczniowskich. Otwieramy nowy rozdział 125-letniej historii społeczności uczniowskiej. Tak sygnatariusze mówią o rozpoczętych działaniach. Forum Liderów Banków Spółdzielczych to cykliczne spotkanie przedstawicieli sektora z udziałem nadzorców i regulatorów, administracji publicznej, firm technologicznych, instytucji infrastruktury bankowej oraz środowiska naukowego poświęcone najważniejszym wyzwaniom, kierunkom rozwoju i współpracy na rzecz lokalnych społeczności oraz polskiej gospodarki. A teraz czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Od wielu lat mówimy, że Polska nadrabia dystans do państw Europy Zachodniej. Nasza gospodarka rośnie od kilku lat szybciej niż gospodarki Niemiec, Francji czy Włoch, czyli różnica w poziomie zamożności stopniowo się zmniejsza. Czy rzeczywiście żyjemy już jak mieszkańcy bogatszych państw Unii Europejskiej? Zapytaliśmy o to doktora Tomasza Pawlonkę, dyrektora Zespołu Analiz Związku Banków Polskich.
3: Spójrzmy na trzy najbardziej podstawowe grupy wydatków – żywność, mieszkanie oraz transport. Przeciętne gospodarstwo domowe w Unii Europejskiej przeznacza na te trzy potrzeby około 46% swoich wydatków. W Polsce jest to już około 51%, czyli o 5 punktów procentowych więcej. Można zatem stwierdzić, że ponad połowa naszych wydatków konsumpcyjnych idzie na rzeczy absolutnie podstawowe. Trzeba zjeść, trzeba gdzieś mieszkać, trzeba zapłacić za energię i trzeba się przemieszczać. Szczególnie dużą różnicę widać w przypadku kategorii żywność i mieszkania. Na żywność przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce przeznacza około 19,5% swoich wydatków, podczas gdy średnia unijna to około 16%. Na mieszkanie, wodę i energię wydajemy około 19%, przy czym średnia w Unii Europejskiej to około 15%. Na restauracje i usługi noclegowe przeciętnie w Unii Europejskiej przeznacza się około 10,7% wydatków gospodarstw domowych. W Polsce zaledwie 5,4%. Na rekreację, sport i kulturę w Unii przypada około 8,5% wydatków, a w Polsce 5,6%. Bo prawdziwa zamożność zaczyna się również wtedy, kiedy po opłaceniu mieszkania, jedzenia, energii czy transportu zostaje nam coraz większa część dochodu, którą możemy przeznaczyć na to, jak chcemy żyć, a nie tylko na to, co musimy kupić. I pod tym względem do Europy Zachodniej wciąż mamy jeszcze trochę do nadrobienia.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Do 16 400 zł brutto, czyli o 5%, wzrosło w ubiegłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w Polsce. Jednocześnie dane pokazują coraz większe zróżnicowanie wynagrodzeń

0: pomiędzy branżami, specjalizacjami i poziomami stanowisk, mówi Artur Skiba, prezes firmy Antal.
1: Największe wzrosty wynagrodzeń odnotowaliśmy w farmacji i finansach po 8%. Są jednak obszary, w których płace rosną znacznie wolniej. W HR o 1%, w IT o 2%, a w administracji o 3%.
0: A skoro już o płacach mowa, to 211% wyniosła dynamika wzrostu płacy minimalnej w Polsce w latach 2012-2025 i była jedną z najwyższych w Europie. Wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wzrosło w tym czasie z 1500 do 4666 zł, ale jak ocenia Polski Instytut Ekonomiczny, nie wpłynęło to ani na poziom zatrudnienia, ani na liczbę zarejestrowanych firm. Tylko 13% pracujących deklaruje, że po powrocie z pracy ma jeszcze energię, aby w pełni zaangażować się w życie domowe. Jednocześnie 46% przyznaje, że złe samopoczucie po pracy negatywnie odbija się na relacjach z bliskimi. Szczególnie widoczne jest to wśród osób do 35 roku życia oraz kobiet. Takie są wyniki badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie Warty.

0: piątek.
1: Nieco ponad 4000 zł w przypadku studentów studiów zaocznych i nieco ponad 3500 zł w przypadku studentów studiów dziennych to szacowany koszt utrzymania w ośrodkach akademickich w bieżącym roku akademickim. Wynika z raportu Portfel Studenta 2026 opracowanego przez Związek Banków Polskich razem z Warszawskim Instytutem Bankowości. W porównaniu z ubiegłym rokiem miesięczne wydatki studentów wzrosły o około 67 zł, mówi dr Przemysław Barbrich, współautor raportu.
2: Choć kondycja finansowa studentów nie zmienia się gwałtownie, to widać pewne oznaki pogorszenia nastrojów. Mniej jest osób niż przed rokiem, które oceniają swoją sytuację jako raczej dobrą, a więcej postrzegają ją jako negatywną. Warto przy tym zauważyć, że aż 30% badanych określa stan swoich finansów jako porównywalny z rówieśnikami.
1: Jak dodaje, aż 63% studentów łączy naukę z aktywnością zawodową. Z raportu wynika, prawie połowa z nich oszczędza co najmniej 251 zł miesięcznie, a 23% ma już oszczędności przekraczające 10 tysięcy złotych. Już tylko do poniedziałku, 21 września, można oddać głos w sprawie nowych banknotów euro. Wśród propozycji Europejskiego Banku Centralnego znalazł się banknot o nominale 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie. Ostateczny wybór poznamy pod koniec bieżącego roku. Głos w sprawie nowego wyglądu waluty można oddać internetowo za pośrednictwem oficjalnej ankiety EBC. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Jak wynika z raportu Portfel Studenta 2026, jednym z największych obciążeń w studenckim budżecie pozostają koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz czesnym. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile według wyliczeń WIB kosztuje miesięczne utrzymanie studenta stacjonarnego i zaocznego w Polsce? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Krzysztof Dawkowski podczas konwencji Nowej Lewicy nazwał słowa prezydenta Karola Nawrockiego zdradą stanu i stwierdził, że lewica w rządzie nigdy się na nie zgodzi. Wicepremier odniósł się do wypowiedzi Nawrockiego o obronie terytorium Polski i zadeklarował, że nie będzie zmiany rządu za rok, bo lewica chce dalej uczestniczyć w jego pracach. Dawkowski wymienił też efekty udziału ugrupowania w koalicji, w tym finansowanie in vitro, rentę wdowią, podwyższenie zasiłku pogrzebowego, program Aktywny Rodzic oraz inwestycje mieszkaniowe. Mówił również o cyfryzacji, wskazując na dostarczenie do szkół ponad 730 tysięcy laptopów i tabletów oraz otwarcie 12 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji. Marcin Kierwiński zapowiedział, że rząd planuje sięgać po narzędzia mające przeciwdziałać zagrożeniom związanym z dronami odrzutowymi i rakietami pojawiającymi się coraz częściej w okolicy polskiej granicy. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mówił też o przyszłych planach rządu w tym zakresie. Odniósł się również do zarzutów opozycji wobec premiera. Podczas Igrzysk Azjatyckich przed meczem hokeja na trawie z udziałem Korei Południowej omyłkowo odegrano hymn Korei Północnej. Po interwencji organizatorów najpierw zagrano hymn Bangladeszu, a dopiero potem hymn Korei Południowej, a speaker stadionowy przeprosił za błąd. Trener reprezentacji Korei Południowej Min Tae-sauk nazwał sytuację poważnym problemem, a przedstawiciel Południowo-Koreańskiego Komitetu Olimpijskiego poinformował, że sprawa jest weryfikowana. Zawody potrwają do 4 października, a w rywalizacji bierze udział 45 krajów w 43 dyscyplinach. W przyszłym tygodniu Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone mają podpisać w Nowym Jorku umowę wzmacniającą bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku. Szef duńskiej dyplomacji Lars Løkke Rasmussen zapewnił, że w negocjacjach z Amerykanami zostaną zachowane czerwone linie Kopenhagi, czyli poszanowanie integralności Królestwa Danii i prawa mieszkańców Grenlandii do decydowania o własnej przyszłości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych na wyspie i mówił o stałej kontroli nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii. Na lotnisku w Monachium około 3 w nocy samochód sprzątający uderzył najpierw w silnik samolotu, a potem w schody wejściowe dla pasażerów. Kierowca doznał poważnych obrażeń i został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Policja w Monachium prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku, a rzeczniczka lokalnej policji przekazała, że kierowca mógł mieć problemy zdrowotne tuż przed kolizją. Wypadek nie wpłynął na ruch lotniczy, bo między 0 a 5 obowiązuje zakaz nocnych lotów i w chwili zdarzenia nie odbywały się starty ani lądowania. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Poznaniu powstaje Panoramia 2, inwestycja PPI Real Estate Poland przy ulicy Wagrowskiej na Ratajach, w której zaplanowano około 159 mieszkań. Każdy lokal ma mieć balkon, lobby albo prywatny ogródek, a mieszkańcy skorzystają też z przestrzeni coworkingowej i inteligentnego systemu dostępu obsługiwanego z aplikacji. Projekt przewiduje również rozwiązania ułatwiające odbiór przesyłek i korzystanie z roweru. Budowa wyprzedza harmonogram, bo płyta fundamentowa została ukończona miesiąc wcześniej niż planowano. Zmarł Sandro Mazzola, jeden z najsłynniejszych piłkarzy w historii włoskiego futbolu, który miał 83 lata. Inter Mediolan napisał, że był jednym z najlepszych piłkarzy w historii i przez całą karierę reprezentował barwy tylko jednego zespołu. W barwach Interu rozegrał 565 meczów i strzelił 158 goli, a z klubem zdobył 2 puchary Europy Mistrzów Klubowych oraz 4 Mistrzostwa Włoch. W reprezentacji Włoch wystąpił 70 razy, a po zakończeniu kariery pracował jako dyrektor sportowy Interu i Torino. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone o 10:29. Polskie myśliwce poderwano po atakach Rosji na terytorium Ukrainy, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego wróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko przekazało, że działania miały charakter prewencyjny i nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej systemy osiągnęły stan gotowości, a Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Sobota przyniesie dużo słońca, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu kraju, a na zachodzie oraz na Pomorzu możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na północy do 24 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, a nad morzem od 17 do 19 stopni Celsjusza. W niedzielę będzie więcej chmur i opadów, miejscami także burze, a na zachodzie i północy suma deszczu może sięgnąć 15 mm, nad morzem do 20 mm. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Karpatach możliwe są opady śniegu, a na Śnieżce wiatr może osiągnąć 100 km na godzinę. Polska wzmacnia system ostrzegania, a w województwie lubelskim liczba zdalnie uruchamianych syren alarmowych wzrosła z około 30 na początku 2024 roku do niemal 350. Do końca roku ma przekroczyć 1000, a wszystkie nowe urządzenia będą mogły być włączane automatycznie z poziomu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Minister Kierwiński zapowiedział też modernizację syren w innych regionach kraju oraz uruchomienie jeszcze w tym roku aplikacji w systemie Cell Broadcast, która ma wysyłać ostrzeżenia bezpośrednio na telefony komórkowe. W sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe, a Straż Pożarna ma przeprowadzić analizę po czwartkowym alarmie, podczas którego nie wszędzie ewakuacja przebiegła prawidłowo. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie kierowcy muszą liczyć się z pracami remontowymi nawierzchni na parkingu Piotrowice w kierunku Zgorzelca. Równolegle do soboty, 26 września, do 19 zamknięte są północne łącznice na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca. Do 21 w województwie śląskim na DK81 w Pawłowicach trwa wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej, a ruch odbywa się naprzemiennie prawym lub lewym pasem w stronę Skoczowa albo Katowic. Również na A1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 przydrogowym przejściu granicznym Świecko występują utrudnienia na odcinku przejścia granicznego. Kierowcy muszą tam zachować szczególną ostrożność i brać pod uwagę spowolnienie ruchu. Do soboty, 26 września, do 17 w województwie podkarpackim w Uchercach Mineralnych na DK84 zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy w obrębie skrzyżowania z DW895. W tej okolicy trzeba korzystać z objazdów i spodziewać się wydłużonego czasu przejazdu. Słuchajcie radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Geran 5 zwiększa ryzyko rosyjskiego ataku na Sojusz Północnoatlantycki, bo ma zasięg co najmniej 600 mil, czyli 965 km. I jest 3 razy szybszy niż wcześniejsze drony napędzane śmigłem. W tekście pojawia się też ocena, że coraz większa liczba takich dronów wybucha w pobliżu granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego, co podnosi ryzyko przekroczenia granicy przez część z nich i uderzenia w Polskę. Autor zakłada, że ewentualny atak na polskie miasto lub wieś w pobliżu granicy z Ukrainą mógłby zabić dużą liczbę cywilów. Rosja miałaby wtedy zaprzeczyć odpowiedzialności i rozpowszechniać w mediach społecznościowych teorie spiskowe. Szef dyplomacji Danii Lars Løkke Rasmussen skomentował porozumienie zawarte ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Grenlandii, pisząc, że miejmy nadzieję, że okres niepewności się zakończy. Podkreślił też, że zostanie zachowane poszanowanie dla duńskiej integralności. Wcześniej zaznaczył, że czerwone linie zostaną zachowane. W bazie Vandenberg w Kalifornii po raz pierwszy zmontowano kompletny demonstrator nowej amerykańskiej rakiety międzykontynentalnej Sentinel. Pocisk ma w przyszłości zastąpić Minuteman I, a według szacunków ma osiągać prędkość ponad 24 tysiące km na godzinę i zasięg około 15 tysięcy km. Pierwsze testowe odpalenie Sentinela planowane jest na 2027 rok, choć analizy Government Accountability Office wskazują na 2028 rok. A start z silosu ma nastąpić około 2030 roku. Program, który w 2020 roku otrzymał koncern Northrop Grumman, kosztuje obecnie około 140 miliardów dolarów i wymaga budowy nowych wyrzutni oraz przebudowy centrów dowodzenia. W sobotnie popołudnie w okolicach międzynarodowego lotniska w Rijadzie pojawiły się płomienie i gęsty, czarny dym, a część lotów została odwołana lub opóźniona. Serwis Flightradar24 poinformował o poważnych zakłóceniach w funkcjonowaniu lotniska. A kilka godzin wcześniej władze Rijadu ogłosiły alarm przeciwlotniczy i rozesłały mieszkańcom komunikaty z zaleceniem pozostania w budynkach. Według relacji świadków w mieście rozległy się 2 silne eksplozje, a alarm odwołano po około 30 minutach. Władze Arabii Saudyjskiej nie podały oficjalnych informacji o przyczynach pożaru ani o ewentualnych ofiarach, a polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie podróży do Arabii Saudyjskiej. Na drodze ekspresowej S6 w województwie pomorskim, między węzłem Kowale a węzłem Rusocin w pobliżu węzła Gdańsk Południe, doszło w sobotnie popołudnie do kolizji z udziałem motocykla. Kierowca jednośladu nie przeżył. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi, a utrudnienia mogą potrwać do około 17.30. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu, zwracanie uwagi na znaki i zachowanie szczególnej ostrożności. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a free generation sun.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwa wymiana słupów energetycznych. Kierowcy muszą liczyć się z pracami przy drodze i miejscowymi spowolnieniami. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 przydrogowym przejściu granicznym Świecko występują utrudnienia. Równolegle na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą ruch jest ograniczony. Do 20 w województwie kujawsko-pomorskim na DK55 na odcinku Zarośle Grudziądz utrzymują się utrudnienia. Kierowcy jadą tam wolniej na całym wskazanym fragmencie. Do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy jezdnia jest zwężona. Dodatkowo do poniedziałku do 19 na odcinku węzeł Gliwice Wschód, węzeł Zabrze Północ w stronę Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Do soboty 26 września do 17 w województwie podkarpackim u Hercach Mineralnych zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy na DW895 przy skrzyżowaniu z DK84. Kierowcy muszą korzystać z objazdów i spodziewać się wydłużonego przejazdu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on facebook.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Łotwy Edgars Linkevics ostrzegł, że obrona powietrzna, obrona przed dronami i obrona antybalistyczna mają poważne problemy. Dodał, że dotyczą one Ukrainy, całej Europy i Sojuszu Północnoatlantyckiego. W opublikowanym w sobotę wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Guardian wezwał do szczerości w ocenie sytuacji. W Szwajcarii gwałtownie rośnie liczba przypadków przestępstw organizowanych jako usługa. W 2025 roku odnotowano ich 204, a w 2026 roku już 354. Chodzi o włamania do sklepów z bronią i kradzieże samochodów dokonywane przez młodych sprawców, którzy w większości pochodzą z Francji. Nieletni i młodzi dorośli są wciągani do takich działań za kwoty od 500 do znacznie ponad 10 tysięcy euro. Zjawisko zwalcza Krajowa Grupa Zadaniowa. W Rijadzie doszło do dwóch eksplozji, a w pobliżu międzynarodowego lotniska w stolicy Arabii Saudyjskiej widać było płomienie i czarny dym. Serwis Flightradar24 poinformował o poważnych zakłóceniach na lotnisku, które otrzymało najwyższy poziom zakłóceń, a część lotów została odwołana lub opóźniona. Mieszkańcy miasta dostali w nocy ostrzeżenie przed wrogim zagrożeniem z powietrza i wezwanie do pozostania w budynkach, a alarm odwołano około pół godziny później. Władze Arabii Saudyjskiej nie podały, co było przyczyną alarmu, ani czy ktoś zginął lub został ranny. Mężczyzna, który postrzelił byłą partnerkę w Sieprawiu, miał wkrótce stanąć przed sądem. Śledczy z Myślenic skończyli właśnie akt oskarżenia w sprawie jego czynów z przeszłości. Sprawa dotyczyła wcześniejszych czynów tego mężczyzny, a postępowanie przygotowywano do skierowania do sądu. Stany Zjednoczone ostrzegły sojuszników przed opóźnieniami w dostawach broni i systemów obrony powietrznej sięgającymi nawet 5 lat. Zwłoka wynika z konieczności uzupełnienia zapasów Pentagonu, uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem. Opóźnienia dotyczą także państw europejskich, w tym Niemiec, które starają się o przyspieszenie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk oraz wyrzutni Tychoon. Kwestia obrony powietrznej dla Ukrainy i ewentualnego licencjonowania produkcji Patriotów w Europie ma być jednym z tematów rozmów podczas przyszłotygodniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. To były wiadomości Radia DHT.

0: really good music, all in one place. This is DHT Radio.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwa wymiana słupów energetycznych. Kierowcy muszą liczyć się z pracami przy drodze i miejscowymi spowolnieniami. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 przydrogowym przejściu granicznym Świecko występują utrudnienia. Równolegle na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą ruch jest ograniczony. Do 20 w województwie kujawsko-pomorskim na DK55 na odcinku Zarośle Grudziądz utrzymują się utrudnienia. Kierowcy jadą tam wolniej na całym wskazanym fragmencie. Do 21 w województwie śląskim na A1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy jezdnia jest zwężona. Dodatkowo do poniedziałku do 19 na odcinku węzeł Gliwice Wschód, węzeł Zabrze Północ w stronę Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Do soboty 26 września do 17 w województwie podkarpackim u Hercach Mineralnych zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy na DW895 przy skrzyżowaniu z DK84. Kierowcy muszą korzystać z objazdów i spodziewać się wydłużonego przejazdu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Marcin Kierwiński w Lublinie powiedział, że w razie ewentualnego ataku w mieszkaniu należy szukać miejsc oddalonych od okien. Do ministra spraw wewnętrznych podeszła po wystąpieniu mieszkanka miasta i zapytała, gdzie można się schronić. Kierwiński odpowiedział, że trzeba wybierać miejsca z dala od szkła. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside przedstawili hipotezę, że Wenus mogła połknąć własny księżyc w wyniku naturalnych procesów związanych z bardzo powolnym obrotem planety. Astrofizyk Stephen Kane, główny autor pracy opublikowanej w czasopiśmie The Astrophysical Journal, wskazuje, że hipotetyczny satelita nie utrzymałby stabilnej orbity i z czasem spadłby na powierzchnię Wenus. Symulacje komputerowe dla księżyców o masie od połowy do dziesięciokrotności masy ziemskiego księżyca pokazały, że w większości przypadków kończyły one zderzeniem z planetą. Badania nie przesądzają, że Wenus miała kiedyś księżyc, ale przyszłe misje NASA Da Vinci Plus i Veritas mogą dostarczyć danych, które pomogą to rozstrzygnąć. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha zaapelował do rządów na całym świecie o zamknięcie rosyjskich domów, które określił jako narzędzia dezinformacji, destabilizacji i szpiegostwa. Ukraina oficjalnie zwróciła się też do państw z argumentami za ograniczeniem działalności tych placówek i ich całkowitym zamknięciem. Sybicha podziękował władzom Niemiec za zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie po latach działalności oraz za decyzję o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn. Rosyjskie domy działają jeszcze w co najmniej 7 krajach europejskich, a także w Afryce, Azji Środkowej i Wschodniej, regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Południowej. Costa dei Trabotfi to około kilometrowy odcinek wybrzeża w prowincji Chieti, na południe od Pescary, znany z jasnych, żwirowych plaż i turkusowej wody Adriatyku. Najbardziej charakterystyczne są tam Trabotfi, czyli zabytkowe drewniane pomosty rybackie zbudowane na palach, których historia sięga XVII wieku i których pierwsze wzmianki pochodzą z 1627 lat. Dziś większość z nich działa jako restauracje serwujące owoce morza, a ze względu na ograniczoną liczbę miejsc rezerwacje trzeba robić z dużym wyprzedzeniem, zwłaszcza w sezonie. W okolicach Vasto znajduje się też rezerwat przyrody Punta Aderci, a wzdłuż wybrzeża biegnie trasa rowerowa Via Verde, będąca częścią kilometrowej trasy Bike to Coast. Donald Trump ogłosił, że zakazuje CNN Zemesnow i Politico wstępu do Białego Domu z powodu ich ciągłego przekazywania fake newsów. Reporterzy tych redakcji próbowali dziś wejść do pracy, ale nie zostali wpuszczeni, a ich identyfikatory i przepustki zostały dezaktywowane. CNN Zemesnow i Politico zapowiedziały kroki prawne w obronie swoich reporterów. CNN i Politico oświadczyły też, że będą nadal relacjonować wydarzenia z Białego Domu i bronić swoich praw gwarantowanych przez pierwszą poprawkę. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

Rano z prężyną widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś siatko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś siatko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś siatko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś siatko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

składałaś przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, a wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Jarosław Kaczyński na kongresie dla młodych stwierdził, że Polska może w niedalekiej przyszłości wyprzedzić gospodarczo Niemcy. Mówił też, że sztuczna inteligencja podważa sens niektórych zawodów, ale tworzy inne możliwości wymagające innych kwalifikacji. Prezes PiS opowiadał o Sejmie tuż po 1989 roku i ocenił, że dziś jest on miejscem nieprzyjemnym, a poziom braku kultury jest niebywały, wskazując na Koalicję Obywatelską. Przyznał również, że za rządów PiS nie udała się reforma państwa, a według niego zostało to zahamowane przez weto prezydenta Andrzeja Dudy. Ruszył proces, jaki Karol Nawrocki wytoczył dziennikarzom Onetu, którzy opisywali jego pracę w Grand Hotelu. Według informatorów Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza, podczas pracy jako ochroniarz Nawrocki miał uczestniczyć w sprowadzaniu prostytutek dla hotelowych gości. Sprawa toczy się przed sądem. Artur Kurasiński ostrzega, że jeśli agenci sztucznej inteligencji dostaną dostęp do internetu i infrastruktury krytycznej, mogą podejmować decyzje o katastrofalnych skutkach. Wymienia ujęcia wody, fabryki, sieci energetyczne, systemy finansowe i inne wrażliwe struktury jako obszary szczególnego ryzyka. Jego zdaniem wejście świata w nową erę sztucznej inteligencji jest już przesądzone. Godziny słonecznej i ciepłej pogody są już policzone. W niedzielę do Polski dotrze front, a wraz z nim całkowita zmiana aury. W miejsce rozpogodzeń wejdą chmury z obfitym deszczem, wiatrem, a nawet burzami. Do tego temperatura zacznie spadać i w większości kraju odnotujemy znowu mniej niż 20 stopni Celsjusza. Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 do A3 i zmieniła jego perspektywę z negatywnej na stabilną. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił, że fundamenty polskiej gospodarki pozostają mocne, a decyzje trzeba traktować poważnie, ale spokojnie. Opozycja i kancelaria prezydenta skrytykowały politykę rządu, a wśród komentarzy pojawiły się zarzuty o rosnący deficyt i dług publiczny. Ministerstwo Finansów podało, że Moody's wiąże obniżkę z trwałym pogorszeniem siły fiskalnej Polski oraz prognozą deficytu na poziomie około 7% PKB w 2026 i 2027 roku. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Nad międzynarodowym lotniskiem w Luksemburgu pojawiły się w piątkowy wieczór niezidentyfikowane drony, po czym władze natychmiast wstrzymały wszystkie operacje lotnicze. Z powodu incydentu 19 lotów przekierowano na inne porty lotnicze, a normalną pracę lotniska przywrócono około 1:20 w nocy. Premier Luksemburga Lutz Frieden powiedział, że kraj stanął wobec czegoś nowego, a rząd powołał specjalną jednostkę do spraw zagrożeń związanych z dronami. Jednostka prowadzi śledztwo we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Iran przekazał mediatorom warunki ponownego zaangażowania się w negocjacje mające na celu zakończenie wojny z Stanami Zjednoczonymi. Szef irańskiego bezpieczeństwa Mohsen Rezaj powiedział w wywiadzie dla stacji Al Jazeera, że Teheran oczekuje zakończenia wojny na wszystkich frontach, odmrożenia irańskich funduszy i zniesienia blokady morskiej. Dodał też, że trwają konsultacje z mediatorami katarskimi i pakistańskimi oraz że Iran czeka na odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W Teheranie zorganizowano też wiec Janfada le Iran, podczas którego wojskowi ciągnęli symboliczne trumny Stanów Zjednoczonych i Izraela. A w wydarzeniu z prezentacją dronów i innego sprzętu wojskowego miało wziąć udział ponad 300 tysięcy osób. Karol Nawrocki i Marta Nawrocka rozpoczęli wizytę w Stanach Zjednoczonych od pobytu w strefie zero w Nowym Jorku, a wyjazd potrwa do środy. W niedzielę para prezydencka weźmie udział we mszy świętej w kościele Święty Stanisława Kostki i spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. A w poniedziałek Karol Nawrocki wystąpi na polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego. Tego samego dnia prezydent spotka się też z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy oraz z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem i przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Khalilurem Rahmanem. We wtorek Karol Nawrocki weźmie udział w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i ma jako pierwszy zabrać głos w sesji popołudniowej. A wieczorem wraz z małżonką pojawi się na recepcji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Melanie Trump. Krzysztof Gawkowski powiedział podczas konwencji Nowej Lewicy, że słowa prezydenta Karola Nawrockiego o obronie terytorium Polski to zdrada stanu i sabotaż. Wicepremier podkreślił też, że Lewica chce dalej uczestniczyć w rządzeniu i zapowiedział, że za rok nie będzie zmiany rządu. W wystąpieniu wymienił efekty dotychczasowych działań koalicji, w tym finansowanie in vitro, rentę wdowią, podwyższenie zasiłku pogrzebowego, program Aktywny Rodzic oraz inwestycje mieszkaniowe. Gawkowski mówił również o cyfryzacji, wskazując na dostarczenie do szkół ponad 730 tysięcy laptopów i tabletów oraz otwarcie 12 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji. Marcin Kierwiński podczas wizyty w Lublinie mówił, że w razie alarmu bezpiecznego miejsca należy szukać z dala od szkła, najlepiej w holu, łazience, na klatce schodowej albo w piwnicy, jeśli nie ma w niej niebezpiecznej infrastruktury. Szef MSWiA podkreślił też, że system ochrony ludności w Polsce wciąż wymaga rozbudowy, a budowa schronów i miejsc ukrycia nie nastąpi z dnia na dzień. Zapowiedział uruchomienie jeszcze w tym roku aplikacji wykorzystującej cel broadcasting, która ma działać jak syrena alarmowa. Oraz wskazał, że działania edukacyjne prowadzone są już w prawie 520 lokalizacjach, a w województwie lubelskim oznaczono blisko 3500 miejsc schronienia. W województwie lubelskim liczba syren uruchamianych zdalnie wzrosła z około 30 na początku 2024 roku do prawie 350, a do końca roku ma przekroczyć 1000. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W specjalnej strefie ekonomicznej Ałabuga w Tatarstanie powstają podziemne hale produkcyjne, gdzie Rosja produkuje bojowe drony. Informacje te ujawnia projekt Dnipro-Osint, który opiera się na zdjęciach satelitarnych. To wskazuje na rozbudowę infrastruktury służącej do ukrycia produkcji dronów. Myśliwiec F-16 przechwycił w sobotę samolot, który naruszył zakaz lotów nad ośrodkiem prezydenckim w Camp David w stanie Maryland, gdzie przebywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Do incydentu doszło o 7.50 czasu lokalnego, czyli o 13.50 w Polsce, nad Thurmond, niecałe 10 km od miejsca pobytu prezydenta. Podczas manewru F-16 z Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej wyrzucił flary, by zasygnalizować samolotowi lotnictwa ogólnego, że wleciał w przestrzeń objętą zakazem lotów. Samolot został bezpiecznie odeskortowany, a zakaz lotów obejmuje przestrzeń w promieniu 10 mil, czyli 16 km, i obowiązuje na czas pobytu prezydenta. Niemiecki generał Carsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tajnym głosowaniu szefów obrony państw sojuszu w Kopenhadze pokonał Kanadyjkę generał Jen Nieca-Rignan i uzyskał poparcie co najmniej 17 ze 32 szefów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Breuer przejmie obowiązki od ustępującego Włocha w lipcu przyszłego roku i będzie pełnił tę funkcję przez 3 lata. Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym sojuszu i doradza władzom politycznym Sojuszu Północnoatlantyckiego w sprawach wojskowych oraz strategicznych. Naukowcy przeanalizowali dane sejsmiczne z lat 2008 do 2025 i wykazali, że po podziemnych testach nuklearnych Korei Północnej pod górą Mantap doszło do pierwszej 399 trzęsień ziemi, z których większość wystąpiła po ostatnim teście z 3 września 2017 roku. Ostatnia eksplozja miała moc szacowaną na 100 do 250 kiloton i wywołała wstrząs odpowiadający trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,3, a kilka minut później zarejestrowano wtórny wstrząs o sile 4,1. Badacze ustalili też, że wstrząsy układały się w dwa równoległe pasma odpowiadające przebiegowi uskoków tektonicznych, a jedno z nich ma około 24 km długości. Wyniki sugerują, że skutki podziemnych testów nuklearnych mogą utrzymywać się przez lata i utrudniać odróżnienie trzęsień naturalnych od wywołanych działalnością człowieka. W niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu rozległej zatoki Niżu-Bea ze Skandynawii, a od Pomorza Zachodniego wkroczy chłodny front atmosferyczny. W większości kraju będzie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy, a na północy i zachodzie w drugiej części dnia rozwiną się burze. Podczas burz lokalnie spadnie 25 litrów mkw. Deszczu, a wiatr osiągnie od 70 do 80 km na godzinę, pogodnie ma być jedynie na południowym wschodzie. W poniedziałek utrzyma się pochmurna i deszczowa aura z opadami 10 litrów mkw, a miejscami na północy także ze słabymi burzami i deszczem do 20 litrów mkw. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Na S17 w województwie lubelskim, między węzłami Ryki Północ i Ryki Południe, doszło w sobotni wieczór do poważnego wypadku z udziałem 3 osobówek. 4 osoby zostały ranne. Droga w kierunku Lublina jest zablokowana, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd od węzła Ryki Północ przez miejscowość Ryki. Utrudnienia mają potrwać około 3 godziny do godzina 23.30. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja odpiera ataki swoich wrogów zgodnie z prawem ludzkim i boskim. Dodała, że Moskwa nie akceptuje ideologii, która występuje przeciwko niej i że stawia jej opór zgodnie z prawem, prawami honoru, moralności oraz prawami bożymi. Zacharowa skomentowała też francuski projekt rozszerzenia odstraszania nuklearnego na inne kraje europejskie, nazywając go lekkomyślnym i twierdząc, że rozmieszczenie francuskiego sprzętu nuklearnego bliżej granic Rosji ułatwiłoby jego zniszczenie w razie konfliktu. Odniosła się również do słów Radosława Sikorskiego o ewentualnym ataku Rosji na Polskę, nazywając je rusofobią umysłu. W sobotę w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło co najmniej 6 osób, a w Dnieprze nalot wywołał pożar centrum handlowego i uszkodził też magazyny oraz budynki mieszkalne. W obwodzie sumskim rosyjski dron FPV uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby, w tym małżeństwo, a w obwodzie chersońskim zginęły 2 kobiety. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opracowała nowy dron przechwytujący i po raz drugi użyła go do trafienia rosyjskiego odrzutowego drona Gierań-5. W Dnieprze rannych zostało 2 ludzi, a po atakach w obwodzie dniepropietrowskim uszkodzone zostały także domy, maszyny rolnicze i stacja benzynowa. W sobotę w Singapurze jakość powietrza wyraźnie się pogorszyła, a o 11 czasu lokalnego wskaźnik Yair wyniósł 190, co oznacza niezdrowe powietrze. W części miasta przekraczał 200 i osiągał poziom bardzo niezdrowy. A dym z pożarów lasów i torfowisk w Indonezji ograniczył widoczność oraz zasłonił m.in. hotel Marina Bay Sands i diabelski młyn Singapore Fair. W ostatnich tygodniach jakość powietrza w Singapurze wielokrotnie spadała do niezdrowego poziomu, a wcześniej taki odczyt zanotowano w poniedziałek, gdy wskaźnik wyniósł 181. Prezydent Indonezji Prabowo Subianto wezwał do surowszych przepisów i sankcji za wypalanie gruntów oraz zapowiedział zasadę zerowej tolerancji wobec odpowiedzialnych osób lub firm. Ryszard Kalisz ocenił w TVN24, że Bogdan Święczkowski popełnia przestępstwo, nie dopuszczając do orzekania 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w marcu. Prawnik i członek Państwowej Komisji Wyborczej mówił, że ślubowanie złożone na piśmie do kancelarii prezydenta jest skuteczne, a prezes Trybunału Konstytucyjnego nie powinien blokować sędziów. Kalisz stwierdził też, że policja może zatrzymać prezesa Trybunału Konstytucyjnego na gorącym uczynku, a prokurator może to zarządzić w prowadzonej już sprawie. W tym postępowaniu przesłuchano kilkadziesiąt osób, a jednym ze świadków ma być prezydent Karol Nawrocki. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział powołanie sił AI na wzór sił kosmicznych Stanów Zjednoczonych oraz stworzenie cara AI, który miałby koordynować politykę w tym obszarze. Nie wyjaśnił, jakie zadania mają mieć nowe struktury, ale zadeklarował, że nie będzie hamować rozwoju sztucznej inteligencji. PiS wywołał też dyskusję o regulacjach rynku AI, bo według amerykańskiego magazynu Forbes szef Mety Mark Zuckerberg, multimiliarder Elon Musk i prezes firmy Nvidia Jensen Huang mieli przekonywać Donalda Trumpa, by nie zgadzał się na utworzenie finansowanego przez sektor regulatora. W piątek gubernator Kalifornii Gavin Newsom podpisał dekret zmierzający do ustanowienia przepisów o bezpieczeństwie nowych modeli AI, w tym potencjalnie wymogu stworzenia wyłączników dla najbardziej zaawansowanych modeli. Niemiecki generał Carsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego, najwyższego organu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W sobotnim tajnym głosowaniu w Kopenhadze pokonał Kanadyjkę generał Jennie Carignan i uzyskał poparcie co najmniej 17 ze 32 szefów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Breuer przejmie obowiązki od włoskiego admirała Giuseppe Cavo Dragone w lipcu przyszłego roku i będzie pełnił tę funkcję przez 3 lata. Giuseppe Cavo Dragone powiedział też, że Sojusz Północnoatlantycki jest gotowy odpowiedzieć na potencjalną eskalację działań Rosji na wschodniej flance sojuszu. W Luksemburgu wszczęto śledztwo po wykryciu dronów w przestrzeni powietrznej międzynarodowego lotniska w stolicy, a w piątek wieczorem zamknięto port lotniczy Luksemburg-Findel. Operacje lotnicze zostały czasowo wstrzymane po stwierdzeniu obecności niezidentyfikowanych i nieuprawnionych dronów, a 19 lotów przekierowano na inne lotniska. Lotnisko wznowiło działalność około 1:20. Premier Lutz Frieden powiedział, że Luksemburg stanął wobec obecności potencjalnie większych dronów w swojej przestrzeni powietrznej, a specjalna jednostka analizuje zdarzenie we współpracy z partnerami międzynarodowymi. W Riyadzie doszło do 2 eksplozji, po nocnym ostrzeżeniu przed wrogim zagrożeniem z powietrza, a mieszkańców wezwano do pozostania w budynkach. Serwis Flightradar24 poinformował o poważnych zakłóceniach na międzynarodowym lotnisku w Riyadzie. Część lotów została odwołana lub opóźniona, a w pobliżu portu widziano płomienie i czarny dym. Władze Arabii Saudyjskiej nie podały, co było przyczyną alarmu, ani czy ktoś zginął lub został ranny. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie podróży do Arabii Saudyjskiej i stosowanie się do ogłaszanych alarmów przeciwlotniczych. Rosjanie zaatakowali Dniepr i inne miejscowości w obwodzie dniepropetrowskim, powodując pożar centrum handlowego, uszkodzenie magazynów i budynków mieszkalnych. Ranni zostali 59-letni mężczyzna i 50-letnia kobieta, którzy trafili do szpitala. W rejonie nikopolskim uszkodzone zostały domy prywatne, maszyny rolnicze i stacja benzynowa, za 2 kolejne osoby zostały ranne. Ataki odnotowano też w rejonach kamieńskim, krzyworowskim i synelnykowskim, gdzie doszło do pożarów i zniszczeń mienia. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie, teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Wielbarku trwa wymiana słupów energetycznych. Kierowcy muszą liczyć się z pracami przy drodze i miejscowymi spowolnieniami. Do piątku do 19 w województwie lubuskim na 2 przydrogowym przejściu granicznym Świecko występują utrudnienia. Równolegle na DK29 między Słubicami a Cybinką Osiecznicą ruch jest ograniczony. Do 20 w województwie kujawsko-pomorskim na DK55 na odcinku Zarośle Grudziądz utrzymują się utrudnienia. Kierowcy jadą tam wolniej na całym wskazanym fragmencie. Do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy jezdnia jest zwężona. Dodatkowo do poniedziałku do 19 na odcinku węzeł Gliwice Wschód, węzeł Zabrze Północ w stronę Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Do soboty 26 września do 17 w województwie podkarpackim u Hercach Mineralnych zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy na DW895 przy skrzyżowaniu z DK84. Kierowcy muszą korzystać z objazdów i spodziewać się wydłużonego przejazdu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Marine Le Pen i Jordan Bardella wydali komunikat, w którym stwierdzili, że żadna prowokacja, tajna operacja ani destabilizująca akcja nie mogą skłonić Francji, by ułatwiła Rosji osiągnięcie jej celów w wojnie na Ukrainie. Oświadczenie opublikowali przywódcy francuskiej skrajnej prawicy. Premier Słowacji Robert Fico opublikował nagranie, w którym stwierdził, że Sojusz Północnoatlantycki dąży do konfliktu z Rosją i że część zachodnich polityków chce doprowadzić do starcia między Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją. Ocenił też, że wsparcie dla Ukrainy dolewa oliwy do ognia, a o artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówił, że patrzy na niego trzeźwo, zamiast zachowywać się jak histeryczna mała pionierka z zabawkowym karabinem. Fico wcześniej ostrzegł, że wtargnięcie drona mogłoby uruchomić klauzulę zbiorowej obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego i podkreślał, że chce zapobiec wciągnięciu Słowacji w konflikt zbrojny. Emmanuel Macron powiedział, że w ostatnich tygodniach wzrosło zagrożenie dla krajów europejskich. A Donald Tusk ostrzegł przed nasileniem rosyjskich ataków i możliwymi przypadkowymi uderzeniami dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana w wielkiej kumulacji. A zwycięzca zdobył dokładnie 44 794 855 zł. Piątkę trafiło 107 osób, które dostaną po niemal 9000 zł. Wylosowane liczby w Lotto to 40, 6, 48, 22, 3 i 9, a kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 22 września 2026 roku o 22. W Eurojackpot pod najbliższa kumulacja wynosi 300 milionów złotych, a następne losowanie zaplanowano na 22 września 2026 roku o 20.45. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką oddali hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku i złożyli wieńce pod drzewem przetrwania. W strefie zero odwiedzili też pomniki wodospady poświęcone ofiarom ataków na bliźniacze wieże World Trade Center. Wizyta pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych potrwa do środy, a Karol Nawrocki weźmie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pod Alpami powstaje tunel bazowy Brenner o długości 55 km, który po połączeniu z istniejącymi tunelami z Tulfes do Innsbrucka wydłuży podziemną trasę do 64 km. Budowa ruszyła w 2007 roku, a przebicie ostatniego metra skały w pierwszym tunelu pod przełęczą Brenner odbyło się w połowie września 2025 roku z udziałem premier Włoch Giorgi Meloni oraz kanclerza Austrii Christiana Stockera. Nowa trasa ma skrócić przejazd między Fortezą we Włoszech a Innsbruckiem w Austrii z 80 minut do 25 minut i pozwolić pociągom jechać z prędkością do 250 km na godzinę. Koszt inwestycji szacowany jest na około 8,8 miliarda euro. Za pierwsze pociągi mają przejechać nową trasą już w 2032 roku. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu odbywają się praktyczne szkolenia mieszkańców w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ćwiczenia mają wyrobić właściwą reakcję na alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i dźwięk syren alarmowych. Trening reagowania jest odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji, która ostatnio atakuje Ukrainę tuż przy polskiej granicy. Naukowcy opisali wędrówkę trzech spokrewnionych samców likaonów pstrych, które dzięki nadajnikom GPS przemierzyły około 4000 km w Zambii w poszukiwaniu partnerek. Badacze uznają ten dystans za najdłuższą znaną podróż afrykańskiego ssaka lądowego w poszukiwaniu partnera. Jednocześnie przypominają, że wiele monitorowanych za pomocą GPS zwierząt ginie we wnykach, a podobnie długa wyprawa trzech samic zakończyła się powodzeniem tylko w jednym przypadku. Autorzy badania podkreślają, że dla przetrwania gatunków pokonujących duże odległości potrzebne są połączone tereny, a nie odizolowane obszary chronione. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni. W niedzielę w wielu rejonach Polski mogą wystąpić burze, za żółte alarmy są prognozowane m.in. w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. W poniedziałek burze mają się utrzymać w części kraju, a dodatkowo silny wiatr może objąć województwa zachodniopomorskie i pomorskie oraz część świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają ryzyko strat materialnych, zagrożenie zdrowia i życia oraz możliwe utrudnienia w ruchu drogowym i podczas imprez plenerowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Przepisy dają mu uprawnienia do nałożenia ceł do 100% m.in. na Chiny, Indie, Węgry i Słowację oraz zachęcają do kolejnych sankcji, także na tzw. flotę cieni. Na podpisanie ustawy zareagował wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, który napisał, że odpowiedzią powinien być język bezpośredniego odstraszania militarnego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Donalda Trumpa do szybkiego wdrożenia nowych uprawnień. Przepisy mają zostać zastosowane w ciągu 30 dni, choć pozostawiają prezydentowi dużą swobodę decyzji. Donald Trump ogłosił, że wyklucza z Białego Domu telewizję CNN i MSNBC oraz portal Politico, a reporterka CNN Betsy Klein nie została wpuszczona do środka, a jej przepustka prasowa została zarekwirowana. Reporter i fotograf MSNBC także nie mogli wejść na teren siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych, a stacje CNN i MSNBC zapowiedziały kroki prawne, by odzyskać dostęp. Trump mówił później, że decyzja wynika ze skumulowanego efektu publikacji, a nie z jednego konkretnego materiału, i wymienił też New York Times oraz Washington Post jako możliwe kolejne media. W Białym Domu w piątek nadal byli dziennikarze wszystkich trzech wymienionych redakcji, a administracja nie podjęła wobec nich żadnych działań. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Karol Nawrocki w sobotę w Nowym Jorku złożył hołd zamordowanym w atakach z 11 września, a towarzyszyła mu pierwsza dama, Marta Nawrocka. Para prezydencka złożyła wieńce pod drzewem przetrwania, gruszą uca Lery Ego, która przetrwała zamachy, oraz przy pomnikach wodospadach poświęconych ofiarom ataków na bliźniacze wieże World Trade Center. Wizyta pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych potrwa do środy. Karol Nawrocki weźmie też udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas Igrzysk Azjatyckich przed meczem hokeja na trawie z udziałem Korei Południowej omyłkowo odegrano hymn Korei Północnej. Po interwencji organizatorów najpierw zagrano hymn Bangladeszu, a dopiero potem hymn Korei Południowej, a speaker stadionowy przeprosił za błąd. Trener reprezentacji Korei Południowej Min Tae Seok nazwał sytuację poważnym problemem, a przedstawiciel południowo-koreański